0: Dat doen je aan 6 o'clock daar minuut pan.
1: Yo, ara Jackie ngolore, kuila, your radio. Napan dalwang ana men, te alma pro. Yo lengon cucut na.
2: Yo, ka welcome. Tango yo lengo manikai wo awa.
1: Ni alma.

jako diploma a boys chengra art school ka putu chenjani ka yon radio go 88.9.